okres, piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Meloradia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów. A naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
5: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
4: A jak duży wydatek?
5: No mówiło się, generalnie te konstrukcje na początku to jest około 150 rubli ówczesnych, 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewno ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, jakby pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku, one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskim, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca, czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która przejechała właśnie, wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład. Ale też wtedy kapitalną rolę pełnią rykszarze warszawscy, którzy właśnie na tych rykszach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci rykszarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych środków transportu, które by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem, właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał. No i wreszcie, no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse. Być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś nam nagle jakby różne takie jego cechy czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna czy życie w mieście ruin. Po prostu nagle pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
4: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciła jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower Damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
6: Rower Damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower Safety został opracowany, no to też te rowery Damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego. I mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej, no panie miały bardzo dużo ograniczeń. Znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat. No, wygląda, jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No, ale to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogły być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby. I tylko jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnice spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie jeździć na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
5: Robert uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
6: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoli od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Waren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, no żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy jakby zupełnie innym aspekcie.
4: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
6: Absolutnie tak. No, czy o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
4: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
6: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, odpowiadając na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryk, sklepów, takich, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takich, które robiły części zamienne i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku, 19 fabryk rowerów. Znaczy, jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
4: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: 7 lat. To dużo? Czy mało? Wydawać by się mogło, obiektywnie wydawać by się mogło, że dużo, ale niekoniecznie dużo chyba dla komisji, która złożona jest z ekspertów i która ma pomóc Jeziorku Czerniakowskiemu, wysychającemu Jeziorku Czerniakowskiemu i która ma znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec dalszemu wysychaniu tego zbiornika, który, dodam, jest jedynym takim zbiornikiem naturalnym na terenie stolicy. Sytuacja wydaje się być naprawdę dramatyczna, bo jak mówią mi społecznicy, jak mówią mi eksperci, za około 5-10 lat tego jeziorka może już nie być, a więc czas nagli. Co na to specjalna komisja? Jakie mamy rozwiązania i z jakimi przeciwnościami murem spotykają się moi rozmówcy, z którymi o Jeziorku Czerniakowskim nieco więcej rozmawiałam? O tym posłuchacie za moment. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na program.
3: Marta Przedpełska, Fundacja Zielona Mrówka.
9: Jerzy Piasecki, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Grodzka Dyba.
4: I my nad Jeziorkiem Czerniakowskim się znajdujemy i o jeziorku będziemy dzisiaj trochę mówić, o problemach związanych z jeziorkiem, o tym, że wody ubywa i co na ten temat miasto, co właściwie miasto do tej pory przez ostatnie lata zrobiło, a czego właściwie nie zrobiło. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zacząć od takiego miłego akcentu. Kilka razy Państwo wystawiliście nad jeziorkiem, ale nie tylko, taką tablicę, w której mieszkańcy Warszawy mogli wpisywać swoje odczucia, emocje względem jeziorka. Jakie tam się zdania pojawiały najczęściej?
3: Tak, to była taka akcja, żeby tutaj pokazać, jak bliskie jest to miejsce bardzo wielu osobom, mieszkańcom Sadyby, Mokotowa i całej Warszawy. Tutaj zadaliśmy po prostu pytanie, dlaczego chcę chronić Jeziorko Czerniakowskie. I każdy mógł się wypowiedzieć i tutaj najwięcej było odpowiedzi zarówno przyrodniczych, jak i takich społecznych, czyli ludzie dostrzegają to, że jest to kawałek dzikiej natury, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie mogą zaznać spokoju, gdzie mogą pójść na spacer, gdzie mogą pobiegać, gdzie mogą poćwiczyć jogę, gdzie mogą w końcu kąpać się, kiedy jest letni czas, więc jak najbardziej tutaj ten związek z samym jeziorem jest bardzo duży i wiele osób dostrzega to, jak bardzo cenne jest to miejsce, nie tylko pod względem właśnie przyrodniczym, ale społecznym. Dochodziły też głosy pod tytułem: jest to miejsce, gdzie mogę się ochłodzić. Tak, w momencie, kiedy mamy zmiany klimatu i tak naprawdę wszystkie miasta na zachodzie dążą do tego, żeby zachowywać miejsca ochłody, żeby adaptować się do tych zmian klimatu, no to wydaje nam się, że Warszawa także powinna iść w tym kierunku i takie miejsca jak Jeziorko Czerniakowskie, które są jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę dozwolone jest to, żeby się schłodzić i wejść do wody w Warszawie w czasie letnim, no są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby zachować je tutaj. Tak samo też seniorzy wskazują na to, że tutaj właśnie mogą przyjść, posiedzieć w cieniu drzew, na ławce, odpocząć, bo niektórzy też mają takie warunki w domach, że jest upał i w ich mieszkaniach też jest upał, więc tutaj też te kwestie zdrowotne dochodzą, tak? Bo wiadomo, że z tych zmian klimatycznych i tego ocieplenia się klimatu, no niestety mamy takie skutki, że jest więcej zgonów osób, które po prostu źle znoszą takie temperatury.
4: Jak pani myśli o Jeziorku Czerniakowskim, to co pani myśli? Co pani czuje?
3: Ja jestem mieszkanką okolicy od 10 lat i dla mnie, no ja czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak się wprowadzałam, to
10: no to wyglądało zupełnie inaczej. Te 10 lat tutaj zaszły naprawdę drastyczne zmiany na niekorzyść. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę.

0: 2006 roku. Wtedy była bardzo duża presja deweloperów. My żeśmy walczyli, żeby nie zabudowywać tutaj tych okolic Otuliny, czyli Czerniakowa Południowego. To się nie udało. Została dopuszczona to zabudowa. Potem żeśmy walczyli, żeby nie było budować garaży podziemnych, ponieważ one powodują to, że te wody gruntowe, które tutaj, które mamy, po prostu tych wód gruntowych, powierzchniowych jest mniej dużo, bo trzeba odpompowywać je w trakcie budowy, co wysysa wodę z jeziorka. To też się nie udało. I w związku z tym w 2019 roku została podjęta decyzja tutaj o zabudowie 40 hektarów Czerniakowa Południowego, czyli budowę usług, budowę apartamentów, garaży podziemnych. Wiadomo, z jednej strony znika enklawa zieleni, czyli Otulina z ptakami, ze zwierzętami, bo to wszystko jest zabudowane. Z drugiej zaś strony, powiedzmy sobie, nie ma zasilania jeziorka. Wtedy zebraliśmy 7600 podpisów pod petycją do prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie ratowania tego akwenu. Domagaliśmy się powołania zespołu, który zająłby się systemowymi rozwiązaniami. I ten zespół został powołany przez prezydenta. Niestety musimy stwierdzić, jako uczestnicy tego zespołu, a uczestniczyliśmy w 18 spotkaniach, że zespół działa w sposób niewłaściwy.
1: I to jest właśnie te wcześniej wspomniane 7 lat. 7 lat bezczynności i 7 lat, podczas których nie udało się wypracować żadnej koncepcji i żadnego rozwiązania. Czy temat, problem Jeziorka Czerniakowskiego jest problemem mniej atrakcyjnym niż inne problemy na terenie stolicy?
0: Do tej pory nie przeprowadzono analizy zagrożeń, do tej pory nie znaleziono rozwiązań. Raczej spotykamy się z taką sytuacją, że jeżeli mamy jakąś propozycję, to się ją deprecjonuje, czyli udowadnia nam się, dlaczego czegoś nie można zrobić. Natomiast nie proponuje się nic w zamian. Żeby tę sytuację przeciąć, powołaliśmy z naukowcami ze SGGW Uniwersytetu Warszawskiego społeczny zespół do spraw Jeziorka Czerniakowskiego, żeby ratować jeziorko, ponieważ stan jeziorka jest katastrofalny, wody jest bardzo mało, jeziorko w zasadzie umiera. W ciągu paru lat, parunastu, dojdziemy do takiej sytuacji, że nie można go będzie już uratować, ponieważ te procesy degradacyjne pójdą za daleko. I ten, co zrobił ten zespół społeczny do spraw Jeziorka Czerniakowskiego? On opracował w marcu i przedstawił urzędowi gotowy pakiet zagrożeń. Po to, żeby urząd czego nie zrobił przez 7 lat, to my to zrobiliśmy, wolontaryjnie to zrobiliśmy, biorąc pod uwagę, że urzędnicy to biorą pieniądze, ale nie zrobili tego. I my żeśmy to przedstawili, licząc na nowe otwarcie, i udowodniliśmy na spotkaniu, które było w maju, że Jeziorko Czerniakowskiego warto ratować i że można je uratować i że są na to metody. Przedstawiliśmy to wszystko, ale to się spotkało z takim, powiedzmy sobie, takim delikatnym przyjęciem, natomiast nie widzimy, żeby cokolwiek poszło dalej za takimi deklaracjami współpracy. Nie widzimy konkretów, nie widzimy zaangażowania zespołu. W związku z tym złożyliśmy taki list, który podpisało 29 naukowców, hydrologów, biologów oraz organizacje NGO z prośbą do pana prezydenta po to, żeby doprowadzić czy znaleźć rozwiązanie na doprowadzenie jeziorka w wodę. I ważny temat jest taki. My tu nie proponujemy konkretnego rozwiązania, bo każde rozwiązanie, które proponujemy miastu, jest deprecjonowane i mówione, że tego nie można, tego nie można, tego nie można. Prosimy pana prezydenta, żeby on rozwiązał ten problem, żeby przeprowadził analizę i znalazł rozwiązanie takie, które będzie możliwe. Biorąc pod uwagę to, że przecież są inne miasta, stolice. To jest rezerwat jeziorny, który jest ewenementem na skalę polską i europejską. Nie ma takich rezerwatów i enklaw. Inne państwa i miasta by się tym szczyciły, by to chroniły. W związku z tym, czy Warszawa, jako stolica jednego z najbardziej atrakcyjnych miast w ogóle w Europie, nie może się pokusić o to, żeby opracować metody, jak ten rezerwat uratować?
1: Jedną z takich chyba najskuteczniejszych metod byłoby połączenie jeziorka z Wisłą, prawda?
2: Jest to jedna z propozycji odnosząca się też trochę do naturalnych procesów, bo Jeziorko Czerniakowskie jest starorzeczem, tak? Czyli ono powstało z Wisły i w momencie, kiedy Wisła jeszcze była naturalną rzeką, czyli ponad 100 lat temu, tak, kiedy nie było wałów, to normalnie Wisła w wysokich powodziowych stanach tutaj wylewała swoje wody. Z opracowań właśnie z 1925 roku bodajże jest książka, gdzie pokazane są stare zdjęcia właśnie tego, jakie tu było ogromne jezioro, czyli tak naprawdę tutaj z miejsca, gdzie stoimy, to aż do samej Wisły była woda, więc to jest niesamowite, jak to kiedyś wyglądało i no to jeziorko było naturalnie w ten sposób zasilane i jego wody się odnosiły.

0: nawiały i ten poziom wód w ten sposób nie opadał znacznie, tak? Natomiast przez ostatnich 100 lat szacunkowo naukowcy mówią, że jeziorko straciło 50% objętości wody, tak? Czyli no po prostu 50% wody nam zniknęło, wyparowało, odpłynęło. Więc niestety to jeziorko zdecydowanie się zmniejsza. No, ostatnie dekady są niestety najgorsze i teraz notujemy najniższe poziomy w ogóle w historii.
1: Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku w porównaniu do dzisiejszego dnia poziom jeziorka był o 1,70 m wyższy. Proszę sobie to wyobrazić, jaka to jest ilość wody, jaki to jest stan pogorszenia. Dlaczego, ja mogę tylko powiedzieć, dlaczego jeziorko umiera? Dlatego jeziorko umiera, że ten proces, tak do tej pory on przebiegał w sposób trochę tak liniowy, falowy. Natomiast teraz ten proces drastycznie przyspieszył z powodu paru kwestii. Po pierwsze ocieplenia klimatycznego, czyli mamy bardzo duże parowanie wody, a nie mamy dopływu żadnego do jeziorka. Wcześniej takim dopływem był kanał Sielanka, czy też kanał W, natomiast teraz te zasilania ze względu na ocieplenie klimatyczne są minimalne. Po drugie, musimy wiedzieć bardzo istotną rzecz, że w momencie, kiedy objętość jeziorka się zmniejszyła o 50% i zostało wypłycone, parowanie, woda się bardzo szybko ogrzewa i szybciej paruje, czyli 10 razy szybciej paruje, czyli ta woda dużo szybciej ucieka. Po trzecie, mamy do czynienia z bardzo procesem eutrofizacji, czyli dopływania związków organicznych do jeziora z okolicznych działek, z nawożenia i z nielegalnych szamp, co powoduje zakwity. Jeżeli są zakwity, powoduje to zarastanie i wypłycanie jeziorka, co jeszcze potęguje proces jego wysychania. Powoduje to wszystko to, że jeziorko teraz prawdopodobnie wysycha w sposób parędziesiąt razy szybszy niż jeszcze na przykład 20 lat temu. Wydaje nam się, że urzędnicy nie mają tego świadomość. Żyją w przekonaniu, że było to za 20-30 lat się coś z tym zrobi. Natomiast się nie zrobi, bo tego jeziorka po prostu fizycznie nie będzie. To jest jedyna plaża, prawda, w Warszawie, jedyne kąpielisko. W ciągu roku tu przebywa w okolicach jeziorka parędziesiąt tysięcy ludzi. I teraz pytanie jest, gdzie ci ludzie będą chodzili? Gdzie ci ludzie w ogóle będą chodzili? Gdzie oni będą spędzali czas wolny? Jak mogą mieć naturę blisko siebie, mogą się relaksować, mogą odpoczywać od tych wszystkich bodźców? Za chwilę tego nie będzie.
2: To byli społecznicy, tak zwana strona społeczna. Niektórzy z nich już ponad 20 lat zajmują się tematem jeziorka Czerniakowskiego. 20 lat. Pojawia się cały czas pytanie, gdzie byli urzędnicy przez ostatnie 7 lat, odkąd powstała komisja, i coś wam tutaj przytoczę. Wspomnieliśmy o piśmie, wspomnieliśmy o apelu biologów, hydrologów, ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych, którzy apelują do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o to, aby pochylił się nad tematem wysychającego jeziorka Czerniakowskiego. I miasto odpowiada w specjalnym komunikacie, że miasto stołeczne Warszawa zleci pogłębioną analizę dotyczącą przyszłości jeziorka Czerniakowskiego. To kolejne działanie na rzecz ochrony jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w stolicy. I tutaj cytuję dalej. Warszawa wdraża już koncepcję zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i południe od trasy Siekierkowskiej. Wcześniej powołano zespół do spraw ochrony jeziorka Czerniakowskiego. To jest ten zespół, który pracował od 7 lat, którego zadaniami są m.in. identyfikowanie zagrożeń dla rezerwatu, wypracowanie rozwiązań ochronnych oraz przygotowanie długofalowych działań wspierających funkcjonowanie układu hydrologicznego. My do tematu będziemy jeszcze wracać, a przed nami kolejna część programu, w której pytamy o zdanie ekspertów, pytamy o zdanie biologów i hydrologów o znaczenie jeziorka Czerniakowskiego w stolicy i o możliwości jego ochrony.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: jedyne o tej porze takie naprawdę zauważalne. Może nie jakieś wielkie też jeszcze, ale zauważalne. Problemy dla kierowców w Warszawie i okolicach, no to wjazd do stolicy od północy krajową siódemką od Łomianek i S8 przejazd przez Wisłę mostem Grota Roweckiego od strony Marek.
1: Znacie to uczucie, jak nagle się okazuje, że jesteście w samym środku zamieszania? Dobrze poznajecie, to właśnie środa. I siódemka w dacie, szczęśliwa niech będzie. 7 października, podkręcamy tempo w Melo. Melo Radio. Waldek Darłak, siema.

Milky w Melo. Just the way you are. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę, no nie chce być inaczej. W samym środku tygodnia jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, zaczynamy ten dzień i gramy tak, żeby wam się zachciało. Za 20 minut 7. Drenchill i Starlight.

0: Offenbach, Four to the Floor. Tak, w Meloradio od rana podkręcamy tempo. Wypadło dzisiaj na środę. Słuchajcie, dlaczego najtrudniejsze rzeczy trzeba robić zawsze rano? No na tej liście na pewno wstawanie, ubieranie, ogarnianie, śniadanie. Jeszcze niektórzy ten etap pomijają. Ale dzisiaj nie pomińcie jednego. Słuchajcie, jak w łazience będziecie, to spójrzcie na wannę tak troszeczkę inaczej, jak macie oczywiście. No bo kto pod prysznicem, no to inna sprawa.
1: No ja sobie dzisiaj muszę po prostu wyobrazić, nie?
0: Wyobraźcie sobie, no bo dzisiaj dzień wanny jest. Tylko tak za długo nie świętujcie trochę, bo też i czas goni. Za 15 minut siódma.

0: Je to Nightcrawlers i najwięcej energetycznej muzy od rana. Zawsze w Melo Radio. Dla was to my nawet ze środy piątek zrobimy. Tak wam dzień zrobimy, a Marcin za chwilę to nawet newsy wam zrobi.
1: Pewnie, że zrobię i zrobię te newsy o tym, że już niektórzy nie będą musieli dźwigać.
0: Tylko uważajcie, bo już niedługo to siódma się też zrobi. Za 7 minut dokładnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. A co tam dla nas dobrego dzisiaj pogoda zrobi, o tym za chwilę w prognozie w Melo Radio.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: Dwie stówy są twoje!
3: Dziękuję bardzo!
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idealnie.

Wojciechu. Zapraszam. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: No już od jakiegoś czasu chłodne te poranki, temperatura w okolicach 10 stopni, ale później po południu 21-2, tak jak dzisiaj w Warszawie prognozują synoptycy i pewnie tak będzie, bo tak jest już 10 dzień mniej więcej, także można się było przyzwyczaić. No i pytanie, jak tu się ubierać? Ja jednak stawiam na to, co się dzieje później, po południu. Rano się jakoś wytrzyma tam dojazd do pracy czy coś takiego.
1: Środa rano, jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Dawid K. z zarzutami. To po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz KO został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratura zapowiedziała, że przekaże dziś nowe ustalenia dotyczące warszawskiej lecznicy. Polskie wojsko pilnuje naszego nieba, to w związku z porannym atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem Donald Trump zapewnia już kolejny raz, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów. Koniec z dźwiganiem ciężkich walizek na dworcu kolejowym w Katowicach. Po latach oczekiwania w końcu działają tam nowe windy, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
3: Trzy obecnie dostępne perony zyskały po dwie windy, w tym jedną większą, umożliwiającą przewóz rowerów.
2: Trwa też budowa podziemnego przejścia, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Łączymy się dzisiaj razem z wami od samego rana w tym wszystkim, co robicie. No i mamy oczywiście najwięcej energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej. Jest już 7.

Alesso i Zara Larsson w Melo. I Words. I tak podkręcamy tempo w środę rano. To już 13 minut po 7. Słuchajcie, no i mamy oczywiście do was bardzo konkretne pytanie. Dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Są takie teksty, no nie? No to jakie znacie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze fajne głosówki za te najlepsze, najciekawsze i najbardziej odjechane. Jest oczywiście super fajny Melo Merch do zgarnięcia. Uwaga, a o tym to jest głośno, bo dzisiaj w nocy opublikowano wyniki rankingu DJ Mag Top 100. I już wiadomo, że zdecydowanym numerem jeden na świecie jest David Guetta. Zajmował tą najwyższą pozycję już kilka razy, także w 2025 roku. Pierwsze miejsce znów należy do niego. David Guetta w Melo Radio ze swoim najnowszym hitem. You and I, me and you.

0: on and on. Sad Focus w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Czekamy na głosówki. Wysyłajcie, wbijajcie na meloradio.pl. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Czekamy na wasze propozycje. Za chwilę pierwsze. A teraz, słuchajcie, zastanawialiście się może, co oznacza, że oglądacie często wasz ulubiony serial i wracacie do odcinków, które już widzieliście wcześniej i znacie bardzo dobrze. Okazuje się, że grupa badaczy postanowiła to bardzo dogłębnie, dokładnie sprawdzić. To trwało wiele miesięcy, słuchajcie. Oni tak oglądali te seriale, sprawdzali i wyszło im, że po prostu ludzie lubią oglądać rzeczy, które znają, lubią i dzięki temu czują, że ta ekipa w tym serialu to też jest ich ekipa. Zaskakujący wniosek, nie?
1: No dla mnie tak, bo ja nie lubię właśnie tak oglądać ponownie czegoś, co już widziałem.
0: A ja myślę, że to jest genialne. To jest genialne.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio Ebenezer Bizu. All of my love. No dobra, słuchajcie, to dawajcie te teksty, no dawajcie te głosówki. Po jakim tekście nagle zawsze robi się cicho w pokoju? Sporo waszych propozycji, to od tekstówek zaczynajmy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, przyszedł. Ej, słyszałem to. Albo na przykład, ale wiecie, że tu jest monitoring. Albo, dobra, to teraz powiem wam, co o was myślę. No, albo ewentualnie...
1: Kochanie, trzeba wyjąć naczynia ze zmywarki.
0: O tak, czasami po tym robi się cicho. Czekamy na głosówki.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
4: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienią, widzę na podglądzie.
5: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
4: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
5: To prawda.
3: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Na dziś albo na nasz koszt.
7: Ta, jasne.
8: O, Delio!
9: Serio?
8: Serio!
9: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaima se.
11: Ile tankujemy?
12: 1000 litrów.
11: Ile?
12: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Wow! Kiedy?
12: Startujemy 10 października.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
12: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
12: Jedziemy razem.
13: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
16: Po reklamie.

0: Galantys, No Money w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 17:08. No i dzisiaj oczywiście pytanie aktualne do was. Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Sporo waszych propozycji, no to po jakim?
1: Mamo, jestem w ciąży.
0: O.
2: Gdzie jest pilot?
0: A, no tak, tak.
2: Po jakim zdaniu? Ja myślę, że znowu zawetował ustawę.
0: O, to po tym to czasami się głośno robi, uwaga.
3: Mamo, tato, to jest mój chłopak.
0: Okej.
4: Okay. No nie mów, że zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu.
0: Nie. Au, nie. No to po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza?
1: Muszę wam się do czegoś przyznać.
0: Albo?
5: Zachowujesz się jak własna matka.
0: Ryzykowne.
6: Ostro.
0: No i jeszcze jedna propozycja.
7: Po jakim słowie zapada cisza?
0: No.
7: Shit, mąż wrócił.

0: James Hype i Confession, jedna z propozycji do 30 Meloradia. To najlepszy drop nowych hitów, mamy go dla was w Meloradiu. A 30 mamy w piątek po 18:00. Pychu czeka na wasze głosy, głosujcie na meloradio.pl. Marcin czeka, bo newsy będą za chwilę.
1: Tak, a on nie czekał, tylko się pożegnał, bo to będzie o takim piłkarzu bardzo znanym.
0: Już za 8 minut 8 w Meloradio.
2: A już o 8:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs. Za chwilę też o tym, jakie wyniki termometry dzisiaj pokażą.

0: jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
10: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Wow, kiedy?
11: Startujemy 10 października.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak, zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Po reklamie.

0: się zastanawiam, ile procentowo, powiedzmy, z tego ruchu w centrum to jest taki sztuczny ruch wywołany tym, że tylko się ludzie kręcą tymi samochodami i szukają wolnego miejsca parkingowego. Z tym jest już problem w niektórych rejonach. A jakieś remonty w centrum? No na przykład przy rondzie de Gaulle, przy BGK. Już chyba drugi tydzień bez deszczu. No ja sobie nie przypominam, przynajmniej przez cały poprzedni, no w tym na pewno nie, ale już w tym tygodniu za dwa dni ma się deszcz pojawić, dokładnie w nocy z czwartku na piątek. Dzisiaj bez deszczu, nawet bez chmur, pewnie przez większość dnia i do 21-2 stopni w Warszawie. Ładnie, trzeba się cieszyć, ale deszczyk się przyda.
1: Jest prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Po pożarze szpital imienia Rydygiera w Krakowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. Nikomu nic się nie stało, ale całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes placówki Artur Asztabski.
3: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
2: Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Śledczy zaskarżyli decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne. Sprawdzamy teraz maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,86, a oleju napędowego 7,80. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Wystąpił w niej po raz ostatni w towarzyskim meczu z Beninem.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A wam ten występ w środę idzie idealnie. Rozgrywamy dzisiaj od rana środę, jest już ósma, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już w Melo Radio gramy. Waldek Zerwak, siemano, hej!

0: Charles i Call My Name w Melo Radio. No i jak tam oceniacie środę? Jest dobrze, bardzo dobrze, czy na razie tylko nieźle?
1: No u mnie jest fajnie, bo świeci mi słońce. Co prawda siedzę do niego tyłem, ale coś tam kątem oka widzę, ale nie wiem, którego oka.
0: Ty weź się obróć od czasu do czasu, 12 minut po 8, to my wam za chwilę powiemy, co można robić codziennie, niby tego samego, a jednak trochę inaczej. Być z tego całkiem zadowolonym, a później po roku powiedzieć sobie, ale zmalowałam.

0: Tak, to my lubimy wam lato przedłużać. Bryska w Melo Radio, podkręcamy tempo 17 minut po godzinie 8, a są tacy, którzy to lubią, zanim skosztować jedzenia, to najpierw zrobić mu zdjęcie. Ale wcale, że nie wszyscy wyciągają od razu telefon komórkowy. Na przykład pewna pani to przez rok rysowała wszystko to, co zjadła. No, dobrze słyszycie, przez cały rok bardzo dokładnie rysowała każdy posiłek, który codziennie zjadała. No i dzięki temu tak po roku powstało dzieło, które ma aż około 66 metrów długości, bo to wszystko tak w całość zostało posklejane na tym rysunku.
1: Tak,
0: jest wszystko to, co zjadła przez ten czas. No, wiadomo, że łatwiej sobie galerię w telefonie tak poprzeklikiwać i poprzesuwać i gdybyście tak przez rok fotografowali wszystko, co jecie, to czego byłoby tam najwięcej? Kanapek, pizzy, czy może schabowych, co?
1: No ja się właśnie zastanawiam, czy ona co chwilę jadła co innego, bo ja na przykład jem codziennie prawie to samo, więc to byłby monotonny rysunek.
0: Za dużo nie miałbyś tam do wymyślania. Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. No to teraz Beauty and the Beast w Melo. 18 minut po godzinie 8.

0: Silver Bumper on tonight w Meloradio. To, czego wam potrzeba, czyli dużo energetycznej muzy. Jak zawsze na to możecie liczyć w Meloradio codziennie u nas. Już prawie w 9:30, 8:28 na zegarach. No i dzisiaj mamy, uwaga, dzień efektywności energetycznej, ale wy przecież dzień efektywności z pełną energią to macie codziennie. Ja to wiem najlepiej. Na dzień wanny to możecie sobie wieczorem ewentualnie urządzić. Dua Lipa już za chwilę, będzie też Thomas Gray w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Bella 94 FM. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
10: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Wow! Kiedy?
11: Startujemy 10 października.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Muzyka i głos.

Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt. Po reklamie.

Carla Fernandez. Co jeśli? A co jeśli wy macie wydatki, ale nie macie kasy? No spokojnie, coś poradzimy na to, bo przecież my mamy szybką kasę dla was. 200 wy dzisiaj do zgarnięcia na realizację jakiegoś fajnego planu, fajnego pomysłu. Jakie plany i jakie pomysły chodzą wam po głowie? Dajcie znać koniecznie, czekamy na was na meloradio.pl. Tam można wrzucać swoje pomysły, można dołączyć do tej zabawy, wysłać swoje zgłoszenie, no i czekać na telefon i na kasę od nas. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak już do was się dodzwonimy, no to kasa wpadnie wam od razu. Będziecie mieli szansę zrealizować ten pomysł dosłownie po chwili, więc nie czekajcie, tylko wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy my na wasze mega fajne, odjechane pomysły. 200 wy do zgarnięcia w szybkiej kasie.

0: najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Bardzo dobrze znane dźwięki z numeru sprzed lat, wzięte do tej nowości Sexy Magic, Kate Riley, Paco Amoroso w Melo Radio. Już za 9 minut będzie 9. Jest Marcin, a to oznacza, że będą newsy już za chwilę.
1: A w nich dowiecie się, który z krajów nie wystartuje w Eurowizji w przyszłym roku. I to nie będzie Polska.
0: Posłuchajcie, już za chwilę w Melo Radio będzie też prognoza pogody.
2: A już o 9 zagramy
0: Ili Oaks, Il Lavinia i Reasons też będzie. I tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dużo dobrego!
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
11: Za mniej!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Po reklamie.

uwaga, zdarzenie drogowe na Krajowej 7, mniej więcej na wysokości Łomianek. Na trasie w kierunku Warszawy pojazd dostawczy uderzył w bariery energochłonne. Nikt nie został poszkodowany, ale zablokowany jeden pas jest nie w kierunku Warszawy. I tak może być jeszcze przez kilkadziesiąt minut.

0: co tu można mówić o pogodzie? To trzeba korzystać z takiej pogody, coraz cieplej. No ale na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, natomiast po południu znowu, tak jak to w ostatnich dniach, 21, 2 mniej więcej w Warszawie i ładne słoneczne niebo. No i właśnie po południu nie dość, że cieplej, to prędzej po południu też będzie można skorzystać z takiego dnia. Szkoda, że już po 18 się kończy, robi się ciemno.
1: Jest prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Pięciu menedżerów Orlenu z zarzutami to byli obecni pracownicy paliwowej spółki. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych, mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa.
2: Wśród zatrzymanych ma być były wiceprezes Orlenu Michał R. Wojskowe samoloty na wschodzie wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czeska telewizja nie weźmie udziału w Eurowizji 2027. To z powodu cięć budżetowych. A piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zostaną rozegrane w Serbii i Albanii.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zegarach już 9:00. Energetycznej muzy w tej godzinie na pewno wam nie zabraknie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry. Ila Jauks i Lawinia na początek.

Belo Radio. Podobno najdziwniejsze rzeczy w pracy na przykład zazwyczaj dzieją się w środę. Czemu tak jest? Nie pytajcie, nie wiem, ale tak sobie myślę, że jak ktoś na przykład zaspał tak naprawdę mocno, 10 minut po 9 jest, no to u niego naprawdę musi się sporo zadziać już teraz. A teraz u nas się zadzieje, Livka będzie i poza tobą nic, 11 minut po 9 w Melo.

0: Usher i More. On to potrafi. Podkręcamy tempo w Melo Radio. W różnych rzeczach można być bardzo dobrym, a nawet najlepszym. I w niektórych to można też przy okazji być najgłośniejszym. Słuchajcie, jeden Australijczyk wykrzyczał słowo teraz, czyli po angielsku now. I zrobił to naprawdę głośno. Jak zmierzyli mu głośność, to wyszło, że było tam ponad 122 decybele. Totalnie rozwalił ten system i oficjalnie ustanowił nowy rekord.
1: On pewnie pracował w jakiejś knajpie i krzyczał: numer 44, proszę!
0: Nie wiem, tego nie wiem, ale słuchajcie, jest lepsza rzecz. Poprzedni rekord, i to wiem, należał do nauczycielki z Belfastu, która, i to jest mega ciekawy szczegół, ustanowiła go krzycząc silence! Czyli co? Przez ponad 30 lat najgłośniejszym słowem świata było słowo cisza!

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jest środa i ja wiem, że wy dzisiaj macie taki dzień, że nie macie czasu się nudzić. Felix Jan, Jasmine Thompson pojawią się u nas już za chwilę. No i Neptunika też będzie z super numerem Łoty w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu? A czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
18: Idę w melon.

0: Chris Brown i Benny Benassi. Beautiful People. Pięknie zabrzmiało. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, na Węgrzech, tak jak i u nas, od pewnego czasu funkcjonuje system kaucyjny za plastikowe butelki. W wielu miastach u nich pojawił się jednak spory problem. Ludzie skarżą się na gangi zbieraczy.
1: O ja.
0: Takie grupy, no, zjeżdżają z samego rana do miasta, dosłownie czyszczą wszystkie miejskie kosze z butelek.
1: No, problem, fajnie.
0: No, fajnie, nie fajnie. Właśnie problem w tym, że tak czyszcząc, to robią jednak spory bałagan, rozwalając pozostałe śmieci.
1: Aha.
0: Skąd to znacie? Ja to wiem, nie? U was w firmie też. Ktoś tam z samego rana wpadnie, zrobi zamieszanie i później wy cały dzień musicie to sprzątać.
1: No cały Waldek.

0: tato mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Najlepsze dla nowych hitów Melo, Let Me Forget, Shilorin, na to Adi, siema.
1: No siemanko, mam do was pytanie, czy chcielibyście usłyszeć coś bardzo suchego z rana?
2: Tak, zawsze. Bardzo proszę.
1: Dobra. Dawaj. Czy wiecie, jak jest Janusz po angielsku?
3: Nie.
1: I-Knife.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, modelki włodarskie i lubię cię jak lato. A ja lubię cię jak lato. Przepraszam, naprawdę, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Obiecuję, że będzie podobnie do godziny 14:00, jakby coś.
2: To było nie tylko suche, ale też ostre.
1: No i fajnie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
12: O, Delio!
13: Serio?
12: Serio!
13: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
14: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Po reklamie. Yeah.

0: powoli chyba będą się kończyły problemy w okolicach Ronda Wiatraczna na Pradze Południe. Tamtejszy remont. I trzeba przyzwyczajać się do nowej organizacji ruchu. Za to dopiero zaczął się remont na Żupniczej koło Dworca Wschodniego. To też Praga Południe. Nie ma lekko. Co w pogodzie? Po raz kolejny tylko mogę zachęcić, żeby jakoś znaleźć czas. Po południu pewnie najlepiej, żeby z tej pogody korzystać. 21-2 stopnie dzisiaj w Warszawie i ładnie słonecznie. No, ewentualnie jak nie dziś, to jutro, ale to będzie już ostatnia szansa, przynajmniej na jakiś czas, bo w nocy z czwartku na piątek przyjdzie pogorszenie pogody, deszcz jest zapowiadany.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Prokuratura zapowiada nowe informacje w sprawie afery w szpitalu południowym. Mamy je poznać dzisiaj po południu. Wczoraj śledczy przesłuchali Dawida K., lekarza i byłego działacza KO. Wczoraj grały też warszawskie kluby koszykarskie w europejskich pucharach. Legia przegrała w Strasburgu 62-100 do Liga Mistrzów, a Dziki pokonały na wyjeździe estoński Tartu Ulikol 103-76. To w FIBA Europe Cup. Dzisiaj Legia podejmie o 20:30 rekord Bielsko-Biała w ekstraklasie futsalu. W hali Przygładkiej. To w miarę niedaleko trasy warszawskiej kolei dojazdowej, a kończymy właśnie zapowiedzią remontu jednego z przystanków WKD Warszawa-Raków.
2: Termin rozpoczęcia realizacji zakładamy w przyszłym roku. My robimy część swoją, czyli przystanek, semafor i wydłużenie tego przystanku.
0: Mówi prezes WKD Stanisław Panfil, a remontem infrastruktury towarzyszącej, na przykład wind, zajmie się miasto. Do tematu wrócimy za 2 godziny, a za godzinę zajrzymy do ZOO.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sąd w Płocku po raz pierwszy zajmie się dziś głośną sprawą Bartosza G. Jest podejrzany o morderstwo 16-letniej Mai z Mławy. W chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Grozi mu do 30 lat więzienia. To Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Tak według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa prawie 65% Polaków. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju w Pekinie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Trener polskich piłkarzy zostaje, przynajmniej na razie. Jan Urban ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku. Decyzja zapadnie po spotkaniach z Rumunią i Szwecją, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.
5: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
4: Ale wiele wskazuje na to, że to ostatnia szansa.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Jak ten czas pędzi, 10:00 na zegarach, siemanko, mam środę. Powiem wam tak, zrobiłem sobie 2 dni wolnego, nawet trochę odpocząłem, ale też się bardzo zmęczyłem.
4: Widzisz, czas pędzi, a mój mózg się zatrzymał.
6: A ja jestem Ali, zapraszam do 14:00.

0: Elo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj 7 dzień października, dzień wanny, i tak sobie pomyślałem, przeprowadźmy debatę. Co jest lepsze, wanna czy prysznic? Spróbujmy to rozstrzygnąć, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Oczywiście sugerując się danym wyborem, czekam też na argumentację. No ja na przykład wolę prysznic, ale to dlatego, że wydaje mi się trochę bardziej praktyczny, może trochę szybszy. A jak będzie z wami, wbijajcie na meloradio.pl, bo tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Czekam na głosówki, wanna czy prysznic? Hey!

0: Joel Corey, Hanna Boleyn i Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 26 minut po 10. Wanna czy prysznic? Decydujecie! Mam głosówkę z WhatsAppa Meloradia. Piotrulia!
1: Zdecydowanie jedno i drugie. Nie ma to jak odświeżająca kąpiel. Ogólnie się odświeżyć. Mi jodzio.
0: Znaczy, generalnie warto się myć jakby. No to ja się zgadzam z tym w 100%. A co wolicie? Wanna czy prysznic? Dzisiaj jest dzień wanny, a ja próbuję rozstrzygnąć, co wolą Polacy bardziej. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze... No, obiecuję, że będzie grubo, bo pojawi się Martin Garrix, Bebe Rexha i In the Name of Love.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: Kompaktka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnymi Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Ile tankujemy?
7: 1000 litrów.
6: Ile?
7: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Wow! Kiedy?
7: Startujemy 10 października.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
7: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Po reklamie.

0: Verse of Tripsy nad wodę w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. I w sumie trochę w temacie, bo dzisiaj dzień wanny i pytam, co wolicie, wanna czy prysznic? Dajecie znać na WhatsAppie. No, WhatsApp Meloradia i tam Karola, hejka.
1: Cześć. Ja kiedyś miałam wannę. Doszłam potem do wniosku, że wolę mieć prysznic, więc zrobiłam sobie prysznic. Po jakimś czasie chciałam mieć z powrotem wannę, a teraz mam znowu prysznic.
0: Karola, koniecznie proszę dać znać, co będzie w przyszłym tygodniu. Będziemy czekać. Seba?
2: Ja to wolę najbardziej taki lodowaty prysznic, bo to jest taki reset układu nerwowego. No kąpiele też, tylko że z kąpielami jest ten problem, że na przykład kupuję żel pod prysznic, a żelu pod wannę nigdzie nie idzie dostać. Ja nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Meloradio.
0: Pozdrawiam. Żel pod wannę to jest coś, na co czekam. I czekam też na wasze kolejne głosówki. Co wolicie, wanna czy prysznic? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Hej, hej.

0: Offenbach, Star Sailor i 4 to the floor w Melo Radio, 9 minut do godziny 11. Mamy środę, to jest taki mały piątek, powiedziałbym, że taki L-piąteczek niemalże prawie idealny. Idzie też Marcin, krzykniesz co w newsach? Na spokojnie. Czekaj, mikrofon.
1: Tak, właśnie. Będzie między innymi o rynku nowych samochodów.
0: O, dobra, fajnie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Mój ojciec ostatnio powiedział, fajny ten Alan Walker. Zagramy go o 11.

najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Halo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
11: O, Delio!
10: Serio?
11: Serio!
10: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka już.

0: ładnie, słonecznie od rana i coraz cieplej, co najistotniejsze chyba w tym wszystkim, bo ładnie i słonecznie to może być nawet przy ujemnej temperaturze. No ale dzisiaj nie, zdecydowanie na plusie. 15 stopni teraz mniej więcej, a po południu do 21-2 w Warszawie. Sprawdźmy jakość powietrza jeszcze. W stolicy w większości przypadków jest dobra, w Otwocku tylko widać, że umiarkowana.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie mógł lepiej badać mikrobiotę człowieka. Uczelnia dostała na ten cel 12,5 miliona złotych z unijnych środków, mówi Jakub Piwowarski z WUM-u.
2: To dofinansowanie zostanie przeznaczone na nowoczesną aparaturę badawczą, badania dotyczące wpływu mikrobioty jelitowej, mikrobioty skóry na zdrowie człowieka.
0: Całkowita wartość projektu to ponad 21 milionów złotych. WUM może być zadowolony, tak samo jak mieszkańcy Pragi Północ, Targówka i Białołęki, a jest to zadowolenie z powodu większej liczby patroli policji w tamtejszych parkach. Latem funkcjonariusze pojawili się tam częściej niż zwykle, z uwagi właśnie na prośby mieszkańców. I teraz chwalą się, że dostają od mieszkańców listy z podziękowaniami. Podziękowania należą się też wszystkim, którzy przekazali orzechy i żołędzie do warszawskiego zoo. Ogród zoologiczny zakończył już jesienną zbiórkę tego pokarmu dla niektórych zwierząt. Żubry, antylopy, żyrafy czy małpy mają już zapasy na całą zimę. Ja mam jeszcze pewien zapas informacji na dziś. Za godzinę będzie o warszawskich liniach turystycznych.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Niskie płace, przeciążenie, stres i nepotyzm, na to narzekają polscy urzędnicy, a pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość, maszynista pociągu też. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
5: Dane przekazało ponad 100 przewoźników, wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
4: Przewoźnicy nie będą karani, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki. Rynek nowych samochodów w Polsce rośnie. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o prawie 1/4 więcej niż w sierpniu, pisze Puls Biznesu. Cristiano Ronaldo gotowy jest do dalszej gry w reprezentacji Portugalii. W ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom.
6: No i bardzo dobrze, fajnie, że w końcu dojrzał.
4: Ale nadal...
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Ale nadal Cristiano mówi, że winny jest trener tej całej sytuacji, że go obraził i w ogóle nie.
6: Ja powiem tak, nie wiem, ale Cristiano ego też ma niezłe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem Adi, do 14 zapraszam.

Two Colors i Primadonna w Meloradiu, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Ta piosenka, jak dobrze wiecie, czeka na was i czeka dokładnie na wasze głosy w ramach 30 Meloradia. Możecie zagłosować na meloradio.pl, dzięki temu być może ten numer zgarnie to, co najważniejsze, czyli solidne, soczyste zwycięstwo, ale to wszystko, tak jak mówiłem, zależy od was. Meloradio.pl, tam wbijajcie. A ja w międzyczasie gram dla was numery, które dobrze się kojarzą, dobrze na pewno je wspominacie, no i to, co najważniejsze, to one bardzo, ale to bardzo fajnie rezonują z tym słońcem, które się pokazało. Ja wiem, że to nie jest jeszcze wakacyjnie. Znaczy już wakacyjnie, a bardziej jesiennie. No ale jednak, nadal słonecznie. Nicki Minaj i Starships, na pewno pamiętacie.

0: Robin Schulz, Watumati, Take It Slow w Meloradio. 27 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo, ale też właśnie dzięki tej nutce mogliśmy na chwilę zwolnić i to też było naprawdę super. Cytując mema, i to też jest jakby okej. Okay. A w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, by trochę powspominać. Morandi Angels, no na pewno kojarzycie. Już niedługo będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak jest, posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

No tych dwóch gości to mam wrażenie, że nie da się nie kochać, no bo to są prawdziwe zdolniachy muzyczne. Czyli Calvin Harris, Rag & Bone Man i ich wspólne dzieło, czyli Lovers in a Past Life. I był też gong. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, czyli trafiliście najlepiej na świecie. Taka najlepsza informacja, myślę, która poprawi humor, to kasa. Nie oszukujmy się, pieniądze dają trochę uśmiechu. I wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. I jedyne, co powinniście zrobić, co jest mega proste, to wejście na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napisać, na co byście to wydali. W zasadzie później to tylko zaczekać, ale jedno ważne. Jak już się zgłosicie, miejcie włączony dźwięk w telefonie, no bo będziemy do was dzwonić. Meloradio.pl, tam was wysyłam.

0: to podczas festiwali będzie brzmiało pięknie. Gnarly i Wasted, 10 minut do godziny 12. Słuchajcie, Meloradia, cały czas podkręcamy tempo. No i nie jestem sam, bo Marcin Sikora właśnie dołączył. Siemano.
1: No, elo w melo. Powiem ci, że wyobraź sobie taką sytuację. Masz 14 lat i ścigasz się w rajdach międzynarodowych.
0: Ależ to.
1: Marzenie?
0: No totalnie.
1: To mamy takiego Polaka.
0: Mamy taki... O,
1: tak.
0: Dobra, to ja chcę ten news.
2: A już o 12 zagramy.
0: Będzie Another Talk to You w Meloradiu. Stary, ja marzyłem całe życie, znaczy nadal marzę, żeby wziąć udział w czymś
1: takim. No to dajesz, no.
0: Dobra, dobra, posłuchamy o tym w newsach.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra. A do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
4: O, Delio! Serio?
5: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Do 22 stopni jeszcze dzisiaj ma wzrosnąć temperatura. No i same ładne chwile właściwie. Jakieś drobne chmurki w prognozach się tylko pojawiają. Na przykład wieczorem w nocy. Ale nic wielkiego. Nocą 11-12 stopni. Jutro 24 nawet mają być w Warszawie. I przynajmniej do południa słonecznie. Później może chmurki. No i uwaga, z czwartku na piątek pogoda się psuje. Deszcz w prognozach.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Mieszkania w Warszawie tańsze niż w Krakowie. Według raportu Oto Dom tak właśnie było we wrześniu. W stolicy średnia cena za metr kwadratowy sprzedanego mieszkania wyniosła 17 767 zł, a w Krakowie ponad 17 800. Kolejne liczby, proszę bardzo, ponad 112 tysięcy pasażerów skorzystało w tym sezonie z warszawskich linii turystycznych, czyli zabytkowych tramwajów, historycznych autobusów i jednostek pływających. Największym zainteresowaniem cieszyła się linia autobusowa numer 100. Miała ponad 31 tysięcy pasażerów. Dużo więcej pasażerów ma pewnie warszawska kolej dojazdowa, więc nic dziwnego, że jest planowany nowy przystanek pomiędzy alejami jerozolimskimi a Rakowem, mówi prezes WKD Stanisław Panfil.
2: Jesteśmy w fazie ogłoszenia studium wykonalności. Do końca roku taki dokument będzie przez niezależną instytucję sporządzony.
0: W przypadku przystąpienia do realizacji pomysłu konieczne będą zmiany układu torów, sieci trakcyjnej, a także części infrastruktury kablowej.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Skazana na śmierć Krista Pike odzyskała przytomność. To niemal tydzień po nieudanym wykonaniu kary w USA. Dunaj w Bratysławie na najniższym historycznym poziomie. Średni dzienny przepływ wody w rzece w stolicy Słowacji wyniósł ostatnio niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę. To najmniej od 1900 roku. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. 14-letni kierowca rajdowy z Polski wypływa na szerokie wody. Bruno Gryc na co dzień ściga się w państwach nadbałtyckich. Teraz wystartuje w amerykańskim Lake Superior Rally, jednej z najbardziej znaczących imprez w USA.
5: Będzie tam dużo liści jesiennych, szybkie, szerokie odcinki, dużo drzew po obu stronach.
4: Rajd startuje w piątek wieczorem naszego czasu.
3: Szerokości, chłopie, trzymamy za ciebie mocno kciuki.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Na zegarach 12, siemanko, mamy środę, mały piątek, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy od Talk to You, Another i 54 Ultra. I do tego chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Za chwilę pogadamy o DJ Mag. No, tak się z liczebnikami po angielsku dobrze nauczyłem, że aż nie potrafię powiedzieć przez chwilę. A Marcin idzie już do domu chyba, nie?
4: No, tak jakby.
3: No to gratuluję i troszkę nawet zazdraszczam.
4: Ja zazdroszczę, że później wstałeś.
3: No to prawda akurat. Dobra, gramy. Axwell Bone, Whatever There's You On też będzie, także koniecznie zostańcie z Melo.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i zaglądamy na kolejne zestawienie DJ Mag. No i dzieje się tutaj naprawdę dużo, no bo na miejscu drugim przed momentem grający w Meloradiu Martin Garrix. No nie ma się tutaj co dziwić. Facet przepięknie sobie radzi muzycznie i zaskakuje nas to trochę nowościami, które zostają na dłużej i tutaj no nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No facet jest chodzącą Sigmą, no ale też pozostaje miejsce pierwsze i tutaj też odnoszę wrażenie, że chyba nie powinno być żadnego zaskoczenia, żadnego zdziwienia. No bo na miejscu pierwszym DJ Mag ukazał się po raz szósty David Guetta, a ja zagram dla was specjalnie When Love Takes Over w ramach przypomnienia.

0: Lost Frequencies. Mary Rose i Paradise of Meloradio, 28 minut po 12. No tak mi się podoba ta nuta, że po prostu nie mogę się od niej uwolnić. Nie chcę się od niej uwalniać, jest po prostu przegenialna. Panie Frequency, z więcej takich poprosimy, bo naprawdę to się panu udało. W tej godzinie jeszcze Eli Aux, Lawina i Reasons. No ale będzie też pan od Prismatic, czyli Tiesto i Who Wants to Be Alone. No oczywiście, że z Dani Furtado. To wszystko do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Warszawa. Słuchaj na

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

A no właśnie, panowie, czasem trzeba się trochę postarać. Natalia Nykiel, Bądź Duży, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio i sprawdzam, co tam słychać u Natalii. Widzę, że bardzo dużo pracy to po pierwsze, ale nie bez powodu, no bo słuchajcie, 9 października w piątek szykuje się coś ważnego. Jakiś nowy materiał, jakieś nowości. Widzę tutaj, że faktycznie już można sobie nawet zapisać w apkach streamingowych. Ale co więcej, oprócz samej premiery, no to widzę, że Natalia też rozważa live'a na TikToku tuż przed samą premierą, żeby przeżywać to wszystko razem z wami. No, piątek szykuje się bardzo ciekawie. Trzymamy kciuki, Natalia, za ciebie. A tymczasem Eli Yonks i Lavinia Reasons, czyli numer, na który możecie głosować w ramach 30 Melo Radia.

0: Silva Pumpa on Tonight i 8 minut do 13. Podkręcamy tempo w środę, mały piątek. Nie wiem jakby, ja to się szczerze mówiąc trochę jaram. No jaram się też dlatego, bo właśnie Ula Harciarek do mnie przyszła. Siema.
1: Cześć, cześć. No i do newsy w związku z tym, a w newsach o smartfonach.
0: Oho,
1: i
0: dobra.
1: O tym, że coraz częściej dostają je najmniejsze dzieci, wiedziałeś?
0: Nie wiedziałem, ale nie wiem, czy to do końca tak dobrze. Ale ja już w sumie jestem boomerem, więc no.
2: A już o 13 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ciekawe, czy Tom Cruise jako Maverick słuchał tego numeru i ciekawe, czy mu się podobało. Ja to zagram punktualnie o 13.
2: Reklama.
3: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
9: Minuta do 13, newsy Meloradia. Ula Harciarek z nami. Sprawdzamy, co nowego.
10: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Rannych jest 7 osób, 2 poważnie. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Soai laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycie pozwoliły zoptymalizować na przykład produkcję leków. Budujemy coraz więcej mieszkań, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
11: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
10: Najwięcej mieszkań oddano do użytku na Mazowszu. Smartfon stał się sposobem na uspokojenie dziecka. Jak wynika z badań, własne telefony mają już najmniejsze dzieci, nawet kilkulatki.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Siema, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Jeżeli jeszcze w robocie, to nie martwcie się na zapas, bo to nie będzie trwało długo. Dzisiaj mamy środę, czyli jesteśmy blisko piątku. Tobi Romeo, Fly High, gramy to już teraz. A kiedy inni gadają, my już gramy.

Blisko milion osób obserwuje tego jegomościa, który często występuje w okularach. No i czapce z daszkiem. Sony Fodera, Think About Us w Melo Radio. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. No tak, kiedy nie gadają, my już gramy i teraz też garść informacji, co tam u pana Sonego słychać. No spotkanie z przyjaciółmi, inaczej tego nie nazwę, no bo wśród fanów pełno osób, które chciały przeżyć coś pięknego, przeżyć dobre melo, ale oprócz tego też między innymi za dekami tuż obok wspomnianego Sonego pojawił się między innymi Fatboy Slim, no i sympatyczna przyjaciółka Becky Hill, także działo się naprawdę bardzo dużo, Sony wrzucił to na relację na swoim Instagramie, no i miejmy nadzieję, że niedługo też pochwali się czymś nowym, bo byłoby fajnie usłyszeć tę energię, zwłaszcza że wiecie, on dba o to, by było to brzmienie takie ciepłe, słoneczne, radosne, wakacyjne. No a u nas to już tak, po tych liściach widać, że no, jesień to raczej tu już się zadomowiła u nas. A to znacie? Back to yours. Ale on w Melo Radio.

0: Mam nadzieję, że poczuliście trochę takiej przygody, słuchając tego numeru. No bo praca też może być przygodą, a przynajmniej tak mi mówią. Kygo, Max McNaught, Melo Radio, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że wam się nie chce i spokojnie. Jesteśmy coraz bliżej fajrantu. Będzie wszystko okej. Też jesteśmy blisko weekendu. To tylko przypominam taki kindly reminder, żebyście mogli się uśmiechnąć. I też będzie uśmiech na pewno dla osób, które lubią nutę Poza Tobą Nic, bo Liwka pojawi się jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1700.

0: 599 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Rihanna i Where Have You Been w Meloradio. Fajnie to brzmi cały czas. Podkręcamy tempo i jeszcze szybka przypominajka, bo to są rzeczy, o których warto pamiętać. Jest taka strona, całkiem fajna, meloradio.pl, ona jest kolorowa, tam macie wszystko, newsy, śmieszne rzeczy, rolki w ogóle, ale macie też zakładkę konkursy i akcje i tam jak wejdziecie, to znajdziecie szybką kasę, a między innymi jak znajdziecie szybką kasę, to... No już tak naprawdę macie szansę zgarnąć na 200, a nawet 500 zł. Tylko za to, że napiszecie, na co byście chcieli to wydać. A że już trochę was znam, to wiem, że naprawdę jesteście mega kreatywni i lubicie trochę szaleństwa. A na tym zależy nam najbardziej. Fastboy, Music Sounds.

0: To Follow w remiksie Zyrba. 8 minut do 14. Podkręcamy tempo. Co cię tak bawi, Mikołaj?
1: A nic. Odcinek kiepskich, który załamał igę. Mój ulubiony. Jeden z moich ulubionych.
0: Który?
1: Ogór.
2: A to był mój pierwszy odcinek kiepskich i ostatni.
0: Musisz obejrzeć też o radio odcinek, nie, bo jest dobry.
2: A, Mikołaj mi pokazywał.
3: Już o 14 zagramy.
1: Fire, fire, Shimza.
0: Pamiętaj ten refren. Nie możemy chyba dokończyć, bo będzie zbyt dużo skojarzeń. Dziękuję bardzo. Iga, Mikołaj, Freak Fight, gotowi?
2: Jej!
0: No i super, papasie.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 latach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: Bliska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
9: Po reklamie.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 8 lat więzienia chce prokuratura dla Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1C. To najwyższy wymiar kary za to przestępstwo, mówi pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski.
3: Wnosiłbym o 20 lat, gdyby przepis dawał mi taką możliwość. Wnosiłbym o 30 lat, gdyby dawał mi taką możliwość.
2: Z kolei obrona chciała uniewinnienia. Jutro na stacjach paliw będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,83. Benzyna 98 7,71, a diesel 7,70. Eksperci dowodzą, że osoby z ADHD żyją krócej, do tego częściej się rozwodzą i ulegają wypadkom. Sukces polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Insight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy środę, to jest tak fantastyczny dzień. Świeci słońce i to praktycznie w całym kraju.
2: No, nie tylko. Ja, wiesz, że wbiłem 20 level na preju?
1: Na czym?
2: Na priście.
1: Mikołaj,
2: słuchaj,
1: ty jesteś
2: same
1: graczem.
2: Same dobre informacje dzisiaj.
1: Normalnie jesteś graczem, a do tego wyszedł nasz podcast Freak Fightowy.
2: Tak, już można oglądać?
1: Już można oglądać.
2: Kurczę, ja jeszcze nie widziałem, no to muszę nadrobić.
1: Wbijajcie na YouTube Meloradia, tam jest pierwszy odcinek Freak Fightowego podcastu. Nazywa się Hajzerowanie oraz... Nie pamiętam, dlatego muszę to sprawdzić.
2: Ale widziałem, że nasza bitwa na znajdowanie liczb trafiła już na Instagram Meloradia między innymi. Teraz wszyscy zobaczą, jak oszukujesz.
1: Znaczy ja nie oszukuję, tylko nie umiem przegrywać.
2: No i przez to oszukujesz na samym końcu. Polecam obejrzeć materiał, zapoznać się z materiałem dowodowym.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, uważaj, żebym na ciebie disa nie nagrała, jak pewna... część męska ze znanego programu o randkowaniu.
2: Dobrze, o disach jeszcze pogadamy w tej godzinie.

0: Kolejną Rudimental Khalid we Freak Fajcie. Słuchajcie, jest drama w internecie. Kojarzymy na pewno wszyscy program
1: Nowość.
0: Love is Blind.
1: Tak, tak. No mieliśmy przecież tutaj Jacka ostatnio wśród naszych gości, więc dowiedzieliśmy się co nieco na temat programu i okolic.
0: I była też tam taka para. Dwie nawet
1: 8.
0: Pary. Para numer 8. Dwie pary. Uno, Kamil, Uno z Julią oraz Marta, moja była pazurowa, z Damianem.
1: Due. No.
0: I oni nagrali disa na swoje były partnerki. Przypomnijmy tego disa. Nie powtórzę tego one more time. Dużo bólu, a na troskę. Ty otwierasz pójdzie, potem pisze o mnie portal. Skumały się we dwie, teraz mają orgazm. Nie ma już tego filmiku, panowie go usunęli.
1: O, no proszę, czego się tak wystraszyli?
0: Był bardzo duży hejt, ale moje
1: serce kto by pomyślał?
0: Skradła Marta, czyli moja była pazurowa, była partnerka Damiana, która tam w skrócie napisała, że ej, nim tam będziesz wyrywał te latynoski, to może odbierz papiery rozwodowe i je podpisz.
1: No cóż, zaorane.
0: Zaorane, no. I się panowie wystraszyli, usunęli. Nie wiem, czy się tłumaczyli w internecie. Chyba się ogólnie boją.
1: Damn. Marta ich zniszczyła jak Eminem po prostu. Koniec kariery.

0: Jak ja kocham Ray, Jonas Blue, By Your Side w Melo Radio. Mikołaj, słuchajcie, umarł ze śmiechu.
1: Ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj zobaczyłem najlepszy kawałek kontentu internetowego, jaki od dawna widziałem, naprawdę. Ale aż mi się przypomniał taki stary, dobry internet.
0: Od początku zacznijmy. Książulo wydał swoje pizze. Podzieliło to internet, ludzie zrywają naklejki Muala, że to już nie jest znak jakości, znak świeżości, znak cudowności.
1: Aha, tak.
0: I Mikołaj znalazł filmik.
1: Opinie, jakby recenzje są pomieszane, można powiedzieć. Pewien młody jegomość postanowił przetestować pizzę z serem i z jalapeno. Przepraszam bardzo, ale nie mogę.
0: Na starej, chorującej prababci.
1: Posłuchajmy reakcji.
2: A ty jak oceniasz ten
0: Ale naprawdę, ona prawie umarła od tej pizzy, w sensie ta staruszka, bo chyba było za ostre.
1: Ale wyobraź sobie, nie? Ile ta kobieta musiała przeżyć, nie? Wojnę, komunizm, nic jej nie było w stanie ruszyć. Dopiero pizza od książka.
0: No, ostro się bawimy, prawda?

0: Cristiano Ronaldo ma jakiś problem z przedwczesnym w ogóle kończeniem rzeczy.
1: Ale właśnie nie. On tylko musiał sobie odpocząć. Tak. Musiał zrobić przerwę.
0: Od czego? Porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100!
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkło mazgą.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Tak się podkręca tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Obiecaliśmy wam pana Obrażalskiego, który ma problem z przedwczesnym wszystkim najwyraźniej.
1: To znaczy z trenerem ma największy problem, selekcjonerem kadry Portugalii, czyli Jesusem. Ponieważ pan Jesus oszukał Ronaldo, podobno. Podobno się na coś umawiali, nie dotrzymał tych obietnic i Ronaldo opuścił zgrupowanie i powiedział, że on wróci, jak tam odbędzie w karę.
0: Okej, okay, czyli... Nie, no on jest gorszy niż kobieta, bo jak kobieta się obraża, to tak na amen, on się tak obraża i potem...
1: Mhm. No i chyba Portugalczycy też już generalnie mają dosyć... No trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Dla niego już trochę za późno.

0: World Away w Meloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Na dziś albo na nasz koszt.
18: Ta, jasne.
19: O, Delio!
20: Serio?
19: Serio!
20: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
21: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Pewne zwycięstwo!
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
18: i mocno podkręcone tempo.
19: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Zbliża się 15 czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: WHO chce od Rosji informacji w sprawie nieznanej choroby, bo zmarła pracownica instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą, a kolejna osoba jest chora, mówi politolog Andrzej Szobaciuk.
3: To, że infekcja być może wymknęła się poza terytorium tego laboratorium, pokazuje, że nie wszystko było tak, jak być powinno.
2: Rosja wciąż nie potwierdziła, czy to dżuma. 4 uczniów i 2 nauczycieli zostało rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń. Praca szuka człowieka, dokładniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ekspertów m.in. od analiz. Można zarobić do 12 tysięcy złotych brutto. Spadek Polski w rankingu FIFA, zajmujemy o 1 lokatę niżej. Jesteśmy na 37 miejscu. W czołówce Hiszpania, Argentyna i Francja.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Słuchacie Freak Fightu, ja wiem, że jest ciepło, ale mimo to zabieramy was z Mikołajem do Hiszpanii w tej godzinie.
0: Ponieważ tam, no, można się obudzić i pomyśleć sobie, o ja, ale mam fajne życie.

0: Czy macie takiego ziomka, który nie umie się wysławiać?
1: Iga jest właśnie tym ziomkiem dla mnie, tak.
0: Chcę dać komplementa, wychodzi...
1: Wychodzi roast, wow. Wyszedł właśnie taki roast na mnie, ale teraz zrostujmy może ludzi, którzy mają apartamenty przy Złotej 44, budzą się codziennie rano.
0: I mówią, o ja...
1: Dokładnie, mhm. Dokładnie, ponieważ można się by było na przykład obudzić w Hiszpanii i powiedzieć Lop-town. Nie, to po francusku bardziej. Jakie życie jest piękne... Nie, znowu francuski chciałem akcent. Bo można kupić wieś w Hiszpanii.
0: Słuchajcie, i w cenie jak zamieszkanie na Złotej 44, to bardziej się opyla chyba wieś mieć.
1: Tak. Krowy jakieś doić.
0: O. Nie?
1: Coś się pożytecznego też zrobi dla społeczeństwa.
0: A jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to szybka kasa od Meloradia.

0: Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Uwielbiamy ten kawałek, co tutaj się działo w studiu. Był prawdziwy...
1: No melo było.
0: Hałas.
1: Było melo. A teraz porozmawiamy o sprawie, która mnie osobiście oburzyła.
0: Aha.
1: Ponieważ w Myślenicach policja kontrolowała ulicę dronem.
0: O.
1: I wlepili 47 mandatów ludziom, którzy mrugali długimi, ostrzegając innych kierowców przed stojącą drogówką.
0: Okej, okay. Chcieli sobie po prostu dorobić,
1: to
0: panowie,
1: jest wykroczenie,
0: tak?
1: W ogóle, takie ostrzeganie światłami. I według mnie to jest przepis, który nie służy niczemu poza okradaniem Polaków bezczelnie.
0: A ile zarobili na tych mandatach?
1: No wiesz, no załóżmy, że 500 zł 47 razy troszeczkę tam się obłowili. Natomiast, no umówmy się, ta drogówka tam stoi po to, żeby kontrolować, czy wszyscy jadą zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś dostaje sygnał świetlny z naprzeciwka, że stoi policja, to co robi?
0: Ucieka?
1: Zwalnia.
0: A.
1: Nie ucieka, tylko zwalnia. Zwalnia od razu, żeby nie dostać mandatu. Wszyscy jadą wtedy zgodnie z przepisami, jest bezpieczniej, więc no chyba cel został wypełniony. Ale nie. Nie, nie można. Nie można mrugać.
0: Mikołaj na prezydenta.
1: Naprawdę, no skandal dla mnie. Bardzo brzydko.
0: O, chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa. Nie
1: ja czasami mrugam, jak nic nie stoi. Jak na przykład widzę, że ktoś z naprzeciwka jedzie za szybko, to
0: wiesz,
1: mrugam, że niby stoi, on zwalnia.
0: Się mruga do kotów, to oznacza, że dajesz im buzi?
1: Wiem.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Julia Wieniawa to jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk w polskim showbiznesie. I ona ma sporo złotych myśli.
1: No, część nawet już poznaliśmy. Muszę powiedzieć, że to takie piękne aforyzmy.
0: Tym razem będzie o samotności, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Muzyka i głos.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj

0: wystawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Po reklamie.

0: duże oczy, smolasty, trips w Meloradiu, tak się podkręca tempo.
1: No,
0: co tam
1: no jest w studiu podkręcone tempo.
0: Julia Wieniawa jest znana z tego, że robi dużo projektów i dużo osób ją robi, żart.
1: No, znaczy ona też, wiesz, nie tak, że to wbrew jakby jej osobowości, bo już były takie słowa.
0: Nie no, żartuję, ale tak złośliwi po prostu o niej mówią i ostatnio podzieliła się z fanami taką informacją, że bycie samą nie znaczy, że jest samotna.
1: A czasami można być samotnym, ale nie być samemu.
0: Zresztą jakby Julia Wieniawa już jasno się wyraziła.
1: No właśnie do tego piłem.
2: Będę się bzykać z kim chcę i tobie nic do tego.
0: Clock it. Whatever turns you on w Meloradiu.

0: Let me forget you w Meloradiu. Za chwilę zbliża się godzina 16 i to oznacza u nas jedno.
1: Newsy Meloradia. Dowiemy się wszystkiego, co ważne, co się dzieje w kraju i na świecie.
0: Bo trzeba być doinformowanym.
1: Dokładnie. A już o 16 zagramy. Topiki Becky G, Sorry Papi.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16.
1: Ponieważ kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100!
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99.

0: proszę.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Warszawie?
18: Adrian Górny. Najpierw coś dla kinomanów. Dzisiaj o 20 w warszawskim Heliosie będzie uroczysta premiera filmu Czas, który nie nadszedł, z udziałem twórców. A jeśli nie na to, to możecie wybrać się na inne filmy, które proponuje Helios: Lalka, Zapomniana Wyspa albo Verity, Coraz większy mrok. A może jakaś imprezka w środku tygodnia? No można, można. Jedną z opcji jest wyjście do Enklawy, gdzie dzisiaj na głównym parkiecie Legendary Sounds zagra Duty Fresh. A jeśli zamiast imprezowania wolicie bieganie, to o 20.30 będzie kolejny biegowy trening na Tarchominie przy szkole podstawowej numer 344. I te bezpłatne zajęcia będą jeszcze do grudnia, tylko trzeba się zapisać. No i być mieszkańcem Białołęki.
17: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
20: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
19: W
0: Wraca sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł usłyszał lekarz Dawid K. To on miał w trakcie specjalizacji zarobić przeszło 1,5 miliona złotych. Prawie 2000 litrów substancji psychotropowej przejęli policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Aresztowano 4 osoby. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Tylko wczoraj skontrolowała blisko 50 miejsc, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
3: 2 osoby zostały ukarane mandatami w wysokości aż 1000 zł.
0: Wystawiono w sumie 5 mandatów i złożono 1 wniosek do sądu rodzinnego. Wybrano nauczyciela roku. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w podstawówce imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nominowanych było w sumie 13 osób.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i może macie ochotę na trochę gotówki.
20: Tak, tak, ja chcę.
19: No to zgłaszaj się na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł.
20: Myślałem, że mi dychę dasz albo coś.
19: Się uśmiechnie. Nie no, mogę więcej.

0: trasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: piękny świat. Piękny PR sobie robią Heizerowie, Filip
1: naprawdę.
0: I Bianka.
1: No wszyscy o nich mówią w końcu.
0: Dokładnie. Ostatnio pan Filip Heizer powiedział, w zasadzie kazał Biance podziękować mamie za to, że ją urodziła. Sam też jest wdzięczny i dziękuję za taką piękną żonę.
1: Mi się wydaje, że Filipowi się wydaje, że cały świat się kręci wokół niego, nie? Że ta mama już 20 lat temu wiedziała, że, żoni, że rodzi przyszłą żonę Filipa Heizera.
0: Pięknie to podsumowałeś.
1: Dziękujemy pani.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Bo możemy nagrywać podcast.
1: Tak, o właśnie.
0: Mamy pracę w radiu, dzięki.
1: Wszyscy dziękujemy.
0: Niemu.
1: Wow.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Nie znam drugiej osoby, która by się tak cieszyła na to, że rozdaje cudze pieniądze.
2: No bo Daniel, to nie moje pieniądze. Jakby dzwoniły. To były moje pieniądze, to mi by było przykro pewnie strasznie.
0: Daniel wbił na meloradio.pl, życzy sobie 200 zł i on ma poważne pragnienie.
2: Bardzo to jest dobre
0: męskie pragnienie.
2: Dobre pragnienie. W sensie nie takie pragnienie, spokojnie.
0: Tylko ty o tym pomyślałeś, Mikołaj.
2: Jasne.
3: Halo?
0: Cześć, Daniel, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Cześć, cześć.
0: Chyba humor u ciebie dobry, co?
3: Pewnie, że tak.
0: A co porabiasz?
3: Jestem w pracy aktualnie.
2: To musi być super praca, że taki dobry humor w niej masz.
3: No, najlepsze.
0: Chyba szef słucha, co?
2: Daniel, słuchaj, dzwonimy, bo byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
3: Na korki do grania w piłkę.
2: Na jakiej pozycji grasz?
3: Napastnik.
0: A co robi napastnik?
2: To musi mieć szybkie buty.
0: Napastnik?
3: Tak, potrzebne.
2: A Robert co robi?
0: Nie wiem.
2: Tańczy na TikToku. To właśnie robi napastnik. Dobra, Daniel, słuchaj.
3: Tak.
2: Dużo bramek ci życzymy, 200 wylecą do ciebie.
3: Jest super.
0: Daniel, strzelaj do woli.
1: Szybka kasa od Meloradia.
2: No i o czym teraz myślisz, co?
0: O strzelaniu goli. Dracula, zobaczcie, jakie to jest proste wszystko u nas. Wchodzicie na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł, tyle może być u was od tak.

0: zostajesz?
1: Zostaję, no.
0: Bo są tacy, którzy...
1: Wracają.
0: Wracają.
1: Oto jest pytanie. Kochaj albo wróć. O, taki program jest. Pogadamy o nim.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: Polska Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkanie.

0: A ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC. I za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: O reklamie.

0: Remember w Meloradiu. Śniadaniówka stworzyła materiał o zakochanej parze Mohamed i Margarita.
1: To są gwiazdy nowego programu Kochaj albo wróć. Założenie tego programu jest takie, że śledzi Polaków w związkach z obcokrajowcami.
0: Oni stworzyli swój własny język miłości, tak przynajmniej twierdzi ta śniadaniówka.
1: No tak, no jest to język, którego raczej się nie używa poza tym związkiem.
0: Chociaż wydaje mi się, że każdy z nas zrozumiał, o co im chodziło.
2: Yes, seks?
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
0: Wow, wow.
1: Ale on ma grę. Seks, yes i gotowy.

0: All of my love. Weszła mi Margarita za bardzo z Kochelpa.
1: Margarita Love.
0: O, Margarita Love. Iga Love. Melo Radio.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy w Music Sounds.
0: Wy happy, jak leci Music Sounds.
1: Ja happy, tak.
0: A jak nie leci?
1: To ja sad.
0: No właśnie, punktualnie o 17.
2: Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, a artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgo.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
19: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
20: Ile tankujemy?
21: 1000 litrów.
20: Ile?
21: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
20: Wow! Kiedy?
21: Startujemy 10 października.
20: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
21: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
20: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
21: Jedziemy razem.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Adrian Górny. Jutro i pojutrze będzie Student Games Festival w Pałacu Kultury i Nauki. No i będzie można spotkać twórców różnych gier, polskich i zagranicznych, studentów twórców. Wstęp na wydarzenie bezpłatny, tylko obowiązuje wcześniejsza rejestracja. A może jutro jakaś imprezka dla tych, co nie mogą wytrzymać do weekendu, tylko chcą już w czwartek? No to Smolna zaprasza jutro. Zagrają Mordo, Tewiacja oraz Wożny. A może czas przewietrzyć szafy? Jutro o 18 będzie wymianka ciuchowa w Gnieście przy Kruczej. Można się czegoś pozbyć, albo można coś pozyskać i dopiero później iść w tym na imprezkę. O, to jest pomysł. Jeśli chcecie coś przynieść, to byle w dobrym stanie, uprane i wtedy ktoś chętny się znajdzie.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
2: Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kraje Azji Centralnej wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z podejrzeniem dżumy w Rosji. W Gruzji mężczyzna próbował sprzedać uran wart 700 tysięcy dolarów. Grozi mu 10 lat więzienia. Tegoroczny Nobel z chemii może przysłużyć się medycynie najbardziej, jeśli chodzi o preparaty do walki z rakiem, mówi Mateusz Breźnicki z Centrum Nauki Kopernik.
3: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
2: Nobla dostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Będzie kobieca wersja Sherlocka Holmesa, ma rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Premiera serialu w przyszłym roku.
4: Przepraszam, popsułam się trochę.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
4: I mamy godzinę 17. Nie wiem, co można robić w wannie na literę K, to jest nasze pytanie.
1: WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Colors i Loveful w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj mamy dzień wanny. Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze pytanie.
0: Tak jest. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio oczywiście.
1: Czekamy na głosówki.

0: absolutny król Avicii, Nicki Romero, I Could Be The One. Dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literę K.
1: Mamy oczywiście od was wiadomości głosowe, za które bardzo dziękujemy. Mamy też parę tekstówek, oczywiście też się nad nimi pochylimy.
0: Dariusz?
2: Kucyka głaskać.
1: No. No.
0: Można.
1: To mi się podoba, krótka piłka.
0: Oczywiście, że można. Jacula?
3: Hello, Malo Radio. Skoro na literę K to ma być, no to w wannie proponuję kochać się.
0: Romantycznie bardzo.
1: Bardzo tak. Jak Dariusz z Trudnych Spraw. Pamiętasz takie? Co tam wskoczył do wanny? Puścimy sobie muzyczkę? O, właśnie na przykład taką.
0: Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia.
1: Mamy jeszcze jedną propozycję. Słuchaj, mamy jeszcze jedną propozycję. Można kisić ogóra. Pozdrawiam.

0: Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literkę K. Grzesiu?
1: Karmić głową kaczkę.
2: Ja usłyszałem na początku karmić głową kaczkę.
0: To byłoby niepokojące.
2: Tak, wiesz, tak małpą.
3: Czy ja mogę też?
0: Dziubek do dziubek. Możesz. Co można robić w wannie na literę K?
3: Dlaczego tak się spojrzałaś? Jezu, ma włączony mikrofon. Co można robić na literę K w wannie?
0: Już było kochać się.
3: Mhm. Karmić.
0: Kogo?
2: No kaczkę na przykład.
3: Dlaczego kaczkę?
2: No bo tak był zaproponował...
3: Ja nie wiem, słuchaj, co ty się bawiłeś. Tak, ja nie mam pojęcia, co ty się, Mikołaj, bawiłeś w dzieciństwie.
0: A co powiesz, Krystian, to jest nasz szef, tak swoją drogą, na propozycję od Michała?
4: Można karmić karpia.
3: Można.
0: Można.
3: Karmić.
2: Właśnie chyba już nie można, bo już nie można chyba karpia w wannie trzymać. W sensie nie można uśmiechać.
3: Znaczy w ogóle nie wolno.
0: Tomek.
2: Kiedyś wolno było.
5: No to skoro było romantycznie, to może trochę mniej romantycznie i kazać wyjść ojcu z wanny.
0: Ojciec, wyłaź z wanny.

0: Heaven, Thomas Gray, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu we Freakfajcie i my zawsze sprawdzamy po godzinie 17 dziwne rzeczy w tym Meloradiu.
1: Dzisiaj pytamy was, co można robić w wannie na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Ewelina.
2: No witam. Zawsze w wannie na literę K można robić Kama Sutrę albo uprawiać, bądź kto co lubi.
1: To takie karkołomne, dosłownie, można się poślizgnąć. Trzeba uważać.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzia,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To Skuter w Meloradiu.
1: How much is the fish?
2: Resurrection!
1: Yeah!
3: Sprawdzamy, czego nie wolno? Nie. Co
1: mówimy? Co robimy wywany nie na literę K? No, no właśnie.
3: Sorki, za głośno słuchaliśmy How Much is the Fish, mi mózg wypaliło. Tomasz.
4: Konsumować kebaba koło księżula.
1: Co on robi w twojej wannie?
3: I ile ci za to płaci?
1: To jest ten agresywny marketing chyba.
3: Iza.
5: Korzystać ze świętego spokoju.
3: Oho. I na deser słowik.
6: Wannie się można konikiem pobawić.
1: Wiesz, że nikt nie nagrał, że można się kąpać?
3: Tak, zboczuszki małe.

0: wstyd. Meloradio.
1: Zaczyna się znowu. Słuchaj, ostatnia godzina to jest Iga, która się śmieje po prostu.
0: Przepraszam, mam straszną głupawkę.
2: Iga, pośmiej się tak 15 sekund naszego podkładu.
0: Nie, nie mogę.

0: Ale poza tym to wszyscy zdrowi.
1: Tak. Ogólnie wszystko jest git.
0: No wciś ten mek.
2: Już o 18 zagramy.
1: O, Run Run River. David Guetta Alok.
3: To jest mój ulubiony kawałek.
1: I tak sobie porobimy po 18. Ja już przyszedłem i no, ty i będę.
3: Buziaczek.
1: No. Iga idzie się śmiać.
3: Dzisiaj środa.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
2: Oszczędności nie do wiary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
5: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Karambol i utrudnienia na obwodnicy Zawiercia i Poręby w województwie śląskim. Zderzyło się tam 8 pojazdów. W Tatrach seria groźnych wypadków. Dziś po upadku w rejonie Kozie i Przełęczy turystka trafiła do szpitala, a wczoraj po upadku z wysokości zmarła jedna osoba. Problem wraków samochodowych na ulicach polskich miast. Każdy może zgłosić taki wrak, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
2: My zweryfikujemy, czy pojazd kwalifikuje się, aby nazwać go jako pojazd nieużywany, czyli potocznie wrakiem, i dalej już strażnicy prowadzą czynności w celu dotarcia do właściciela i spowodowania, żeby ten samochód został zabrany.
1: Tylko w Lublinie odholowano ponad 200 wraków w ciągu roku. Nagrody telewizyjne Emmy znikają z telewizji od przyszłego roku. Galę pokaże jedna z platform streamingowych. Transmisja będzie dostępna za darmo.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: idę w Melo.
1: Wiecie, że to jeden z ostatnich dni z taką ładną pogodą, no ale spokojnie, w Melo zawsze jest gorąco, już ja o to zadbam. I David Guetta za Lokiem, bo od ich Run, Run, River sobie rozpoczynamy tę godzinę. 18 na zegarach, tu pychu, siemano.

Take Me Back w Melo. To Kaigo i Max Macknown. A za chwilę pogadamy sobie o tym, że już warto sobie zaplanować Sylwestra. I nawet mam mały pomysł, jak to zrobić.

Oj, znam wielu takich, którzy wiele by zrobili za jednego buziaka od tej pani. Też bym nie pogardził. Dua Lipa, a razem z nią Calvin Harris i One Kiss w Melo 18.17. No mamy początek października, ale dzięki nam możecie już wiedzieć, co będziecie robić w ostatni dzień tego roku. No bo mamy dla was co piątek po godzinie 21.00 specjalny program na antenie Melo Radia Festivaland On Air. Tak się on nazywa, aż do Sylwestra. Co tydzień będziemy grać wam sety od artystów, którzy pojawią się na Festivalandzie, czyli najlepszym Sylwestrze w całej Polsce. No w line-upie między innymi DM, Lucas and Steve, Buzz Jackers, Skytech, czy między innymi też Darut. No a dodatkowo mamy dla was masę wejściówek na tę sylwestrową imprezę. Piątek, 21, zapiszcie sobie te daty, to najlepszy możliwy bifar przed dobrym Melo, jaki tylko można sobie wyobrazić.

0: Raizo to Lost Frequencies, jego zupełna nowość, która chyba coraz bardziej wam się podoba. I w ogóle się nie dziwię. 18:27 na zegarach, a nawet 26. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, kiedy będzie warto spojrzeć w niebo, bo na niebie sporo się zadzieje.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
3: Jedziemy razem.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Ach, te dziewczyny, one to tylko zabawa i zabawa. I bardzo dobrze, trzeba iść w mela. Shaggy i If Girls Just Want To Have Fun, tak się nazywa ten numer. 19 minut do 19, Pychu z tej strony, siemano. Drakonidy, takie coś ma się pojawić na naszym niebie. Jak czytam, to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorytów, które będziemy mogli zobaczyć nawet gołym okiem, bez żadnych lornetek ani innych specjalnych sprzętów. No i to podobno najlepiej będzie obserwować jutro, między 20 a 23. No ale ja to bym się za bardzo nie cieszył. Zobaczyłem prognozy pogody i jutro cała Polska w chmurach. Kto by się spodziewał? Back to yours. Nowość na Playce Meloradia. To już teraz.

0: Lordly, Teo Feder i Alex Ajonu w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 19 się zbliża, no a po 19 dalej będzie bardzo fajnie. Obiecuję. I takie aha będziemy sobie mogli robić częściej, choć z innymi numerami.
1: A już o 19 zagramy.
0: Aha, Axel Ibon, Whatever Turns You On. Bardzo lubię i wiem, że wy też kochacie. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a to będzie już za chwilę. Punktualnie o pełnej.

0: cię.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Na dziś albo na nasz koszt.
9: Ta, jasne.
10: O, Delio!
11: Serio?
10: Serio!
11: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
16: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
17: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
18: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Chcecie poczuć klimat wakacji i lata? Tak sobie jeszcze przypomnieć ten piękny czas? To bardzo proszę, Stereo Love. Takim klasykiem was zaskoczę, ale to za nieco ponad 3 minuty. Bo zaczynamy od numeru 1 30 Meloradia. Axel Ibon, Whatever Turns You On, to na sam początek i od razu humorki lepsze. Widzę te wasze uśmieszki w autach, nie ukryjecie się. Tu Pychu, siemano.

Griffin, Bunt i Ines, to World Away w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19.09 na zegarach. No a teraz zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No bo oczywiście wieczór bez tej zabawy nie istnieje. Słuchajcie, zasady są jak zawsze bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No i dziś chodzi mi o zawód. Zawód, którego w sumie często oglądamy w telewizji i też często się na niego denerwujemy. 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Tymku, bo go gram. To Anioły i Demony. Demony.

0: Ram Pam Pam i Minelli.
1: O czym myśli Pychu?
0: A ja mam nadzieję, że rach trachciach pójdzie wam nasza zabawa O czym myśli Pychu. Zaczynamy ją właśnie teraz. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi. No i to jest ten moment, żebyście zaczęli wybierać numer telefonu 321-321-777. To taki normalny numer, więc dzwonicie, jakbyście dzwonili do kumpla. Zazwyczaj totalnie za free, jeżeli w jakimś fajnym pakiecie macie taką opcję. No a to dzisiaj myślę o zawodzie. O zawodzie, którego dość często oglądamy w telewizji, ale na którego się też potrafimy zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. No i czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: A witam serdecznie, Piotr z tej strony.
0: No Piotrulan, to o czym myśli Pychu?
2: O polityku.
0: To dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, w ogóle do świata polityki bym nie zaglądał w tym pytaniu. No ale może macie jakieś inne pomysły, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Halo, dzień dobry, Paweł.
0: No cześć Paweł, no to o czym myśli Pychu? Ja myślę, że ty wiesz.
3: No ja myślę, że pogodynka.
0: A, że się denerwujemy, że zła pogoda.
3: Tak.
0: Ale nie o to chodzi, ale dzięki wielkie za telefon. No nie jesteście blisko na razie. Tyle podpowiem, ale jeszcze mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje. Halo, jak masz na imię? No tutaj się nie uda, bo ktoś stwierdził, usłyszał mnie i stwierdził, że się rozłączy. To nie fajna taka sytuacja, ale tutaj może się już... O, tu to się udało. Halo, jak masz na imię?
4: Norbert.
0: No Norbasku, dawaj, o czym myśli Pychu?
4: O majstrze?
0: Nie, nie chodzi o majstra. Słuchajcie, jeszcze jedna próba. 321-321-777. Mam nadzieję, że ktoś zaraz zadzwoni i spróbuje zgadnąć. No tych zawodów może być naprawdę sporo, ale chodzi mi o taki jeden konkretny. No to zobaczymy, czy tu się uda. Halo, jak masz na imię?
4: Wiktor.
0: Wiktor, to o czym myśli Pychu?
4: O piłkarzu.
0: Nie, ale słuchajcie, tu już jest naprawdę bardzo blisko. Chodzi o coś związanego ze sportem. I z tym was zostawię, runda druga za moment.

0: James Hype w Melo. Jego nowość to Confession. O czym myślisz? A to nie nowość, że wy wchodzicie w moją głowę. Czas na drugą rundę naszej zabawy O czym myśli Pychu. Myślę dziś o zawodzie. No i jest to zawód, którego często oglądamy w telewizji, choć potrafimy się na niego zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek. No to o czym myśli Pychu?
1: Komentator sportowy.
0: O, to dobra, ale jeszcze troszeczkę daleko. Chodzi bardziej o kogoś, kto pojawia się w grze. O, tak wam może podpowiem jeszcze. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Jak masz na imię?
2: Cześć, Agnieszka z tej strony.
0: Aga, ty wiesz, ja już czuję po twojej pewności w głosie.
2: Ja wiem. Wiesz co, myślę, że ty myślisz o cele.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: właśnie okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
2: Jedziemy razem.

0: z Meloradiem. Właśnie tak macie, że u nas impreza jest zawsze. Party all the time, to Szaram. Tak podkręcamy tempo. 15 minut do 20 nam zostało, 47 mandatów w jeden dzień. Słuchajcie, no pomoc bywa kosztowna, szczególnie jeżeli kontrolują was policjanci z Myślenic. To w Małopolsce, no mundurowi stwierdzili, że wylecą sobie dronem na drogę. No i będą wyłapywać ludzi, którzy długimi światłami ostrzegają przed patrolem policji, no bo w teorii to jest wykroczenie, no i wystawili prawie 50 mandatów, tam 200 i 4 punkty karne. No i aż mi się przypomniał taki jeden klasyczek.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Fabryka hitów w tym duecie. Eli Oaks i Lawinia. Tym razem Reasons to numer, który im się udał. I gramy go na antenie Melo Radia. To jest właśnie Melo, 20 za moment. I grać będziemy też świetnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bauza i Magnetic. Bardzo dobry numer na sam początek 20, to już za moment.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Wiejówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.

0: słuchaj na 94 FM.
1: Jest punktualnie na zgarach, a w tej godzinie będę was prosił o głosówki, więc przyda się WhatsApp Meloradio. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. I fajnie gram! Wybałzę i Magnetic na początek. Tupychu, siemano!

0: Fly High. Tobi Romeo w Meloradio. 20.15 wybiła dzień wanny. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że takowy dziś mamy. No i ja uważam, że to jest najbardziej bezużyteczne święto ever. Nie dlatego, że się nie myję, tylko dlatego, że ja od zawsze, od kiedy pamiętam, jestem team prysznic. I zdania są... Co to było za jasne? Przepraszam, chcesz już nie być moim wydawcą?
1: Nieprawda.
0: No właśnie, Karola, moja wydawczyni, jest w studiu, z którą ja toczę dyskusję. Wanna czy prysznic?
1: Wanna, zawsze wanna.
0: Ale dlaczego?
1: Boże, wyobraź sobie, przychodzisz zmęczony po pracy, wchodzisz do ciepłutkiej wanny.
0: Ale w wannie się kąpiesz w swoich brudach, no to jest
1: nieprawda.
0: Bez sensu. Dobra, słuchajcie, może wy mnie jakoś przekonacie. Czekam na argumenty, w czym wanna jest lepsza od prysznica. Czekam na takie głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, możecie też dzwonić. 321-321-777. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. No czekam, aż ktoś mnie przekona. A jeżeli ktoś to zrobi, no to wyślę skiety Meloradia. A teraz wysyłam Calvina Harrisa. Ale dla was wszystkich, bo gram jego Blade.

0: WNW. Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20.26 na zgarach. Dziś mamy dzień wanny. No i z tej okazji ja proszę was, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa Meloradia. W czym wanna jest lepsza od prysznica? Bo ja jestem team prysznic i mnie trzeba trochę przekonywać. No zresztą spróbowała to zrobić Julita. No to w czym jest wanna lepsza?
1: Ani jedna nie jest lepsza od drugiego. Prawidłowa kąpiel powinna wyglądać w ten sposób, że grudko, o którym mówiłeś, kupujemy pod prysznicem, a potem relaksacyjnie wchodzimy do wanny. Można towarzyskie się pobawić. Więc jest, wanna daje różne możliwości.
0: Julita, ja ciebie nie znam, ale już cię bardzo lubię. A wy? Jak uważacie, w czym wanna jest lepsza od prysznica? Czekam na wasze głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, można też dzwonić 321 321 777. A to Sexy Magic, nowość na antenie Melo.

Jak ja was rozumiem, ja też nie lubię być wieczorami sam, więc dlatego jestem z wami. Skirt to be lonely. Martin Garrix i Dua Lipa, i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo. 20:42 na zegarach. Jeszcze tego wieczora wrócimy do tego, czy prysznic, czy wanna są lepsze, ale Martin Garrix na playliście oznacza jedno. Czas przedstawić wyniki DJ Magazine Top 100 DJs 2026. No to jest taki plebiscyt, w którym co roku wybiera się najlepszych DJ-ów świata. No i właśnie Martin Garrix został numerem 2 i to bez zmiany względem zeszłego roku. Anima awansował aż o 7 oczek na miejsce 3, a na szczycie też bez zmian. Król rządzi. A królem jest ten pan David Guetta i razem z nim Hypaton. You and I, Me and You. To nowość na Playce Melo.

0: to Dior. 7 minut do 21 nam zostało. No a ja cały czas pytam, dlaczego wanna jest lepsza od prysznica, bo dziś mamy dzień wanny. Ja jestem zdecydowanym miłośnikiem prysznica. Nie wyobrażam sobie mieć wanny. Nie lubię tam siedzieć, no i macie mnie przekonać, w czym wanna jest lepsza. No i Tomek dał argument, no nie do chyba przebicia.
1: Wanna jest lepsza dlatego, że można robić pianę własnymi bąkami.
0: I ja nie wiem, czy ja coś muszę jeszcze do tego powiedzieć.
2: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. A także Lee Kelly. Od takiego składu rozpoczniemy 21. To już za chwilę, już za moment. Punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: 21 punktualnie na zgarach. W czym jest lepsza wanna od prysznica, Bartek?
1: W tym, że w wannie idzie pospać, pod prysznicem już nie.
0: Oj, znam takich, którzy w jeszcze dziwniejszych miejscach kończyli imprezy. A wy przekonajcie mnie, w czym jest lepsza wanna od prysznica. WhatsApp Meloradia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik na meloradio.pl. Tu Pychu, siemano.

Andy Dust i Harris to Zokaria. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość na antenie Melo Radia i gościa, który w najnowszym rankingu DJ Magazine wskoczył na miejsce 19, awansując względem zeszłego roku o 4 oczka. No jak się robi tak dobrą muzę, to nie dziwne, że skoki w takich rankingach są. Kaszmir, ten gość nas rozkochał swego czasu hitem Wildcard, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer.

0: Sean Baker. VIP. Dla was wszystkich, bo jak słuchacie Meloradio, to możecie się czuć jak prawdziwe VIP-y, bo gramy wam i podkręcamy tempo najlepiej, jak tylko się da. Matejm i Bon, ich nowość, Follow. To już za moment, a ja cały czas sprawdzam, w czym niby wanna jest lepsza od prysznica. Bo dziś mamy dzień wanny, no i poprosiłem was o to, żebyście przekonali mnie, że wanna jest od tego prysznica lepsza, bo ja tak nie uważam, no to słucham.
1: Wanna jest dużo lepsza od prysznica, bo na przykład jak przychodzisz taki zmęczony, już nie masz na nic siły, to możesz po prostu sobie nalać gorącej wody, poleżeć w wannie i nawet może troszkę pospać i to wszystko jest tak dobrze.
0: Chyba że macie ADHD tak jak ja, to wtedy nie działa, sprawdzone.

0: Ale on jest młody, ale on jest zdolny, ale ja zazdroszczę. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 15 minut do 22. Tak podkręcamy tempo, a wy pamiętajcie, że możecie podkręcić wasz budżet z naszą kasą. No bo mamy dla was 200 do zgarnięcia w ramach szybkiej kasy. Wbijacie na meloradio.pl, piszecie nam o waszym pomyśle. No i my wtedy być może właśnie do was dzwonimy i wręczamy wam kasę. Tak jak zrobiliśmy to z Natalią.
1: A mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No i na to wydała kasę Natalia, ale ja wiem, że wy macie różne ambicje, wiem, że wy chcielibyście wydać tę kasę na różne rzeczy. Jakie? Wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl, no bo już jutro ktoś z was znowu zgarnie 200 za free. No to chyba fajny deal.

w Melo.

Let Me Forget You. Tak nazywa się ten numer, to jest Melo Radio, to jest jedna z naszych nowości. Warriner i Lauryn tak nam pięknie podgrywają jeszcze właśnie przed 22, a wy pamiętajcie, że na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl, no bo już w piątek po godzinie 18 odpalamy naszą 30 Melo Radia. I będę miał w tym tygodniu fajną gościówę, więc warto, żebyście byli.

0: na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.